0: jsme teďka zažili skvělé rozespívání ranní a mě by zajímalo, jaké techniky využíváte takto při rozespívání?
1: Ponieważ głos ludzki to jest całe ciało, przygotowujemy
2: takže,
1: się do śpiewania.
2: Takže protože lidský hlas to je celé tělo, to je celý nástroj, takže se musíme připravit tak na několika frontech. Takže nejdřív hlas,
1: potom
2: ćwiczenia, potom dechové cvičení,
1: stricte oddechové,
2: potom rezonátory, to je cviky, které obsahují a aktivují rezonátory, pak ta artikulace.
1: I potom już ćwiczenia melodyczne, które mają na celu prowadzenie.
2: A potem k tomu przydawamy melodię, która ma nam pomocy, a te różne ćwiki, gdzie ćwiczymy legato, staccato a tak dalej.
1: Różne zmiany dynamiczne.
0: Mnie by zajmowało, tady na semináři są začátečníci i pokročilí ve spěhu. Jak se vám daří je všechny zapojit tak, aby se cítili dobře?
1: To jest bardzo fajne pytanie, ponieważ to wydaje się czasami...
2: To jest bardzo dobra otázka, protože to se zdá těžké, aby to nějak spojit.